Yebo kumnandeni nalene sawubona sawubona sawubona iphenaphi la usihlalele khona kumsakazo wakho izole nala FM. Yebo kumnandeni nalene sho njalo ke ingoma impela bafakazi ukuthi kumnandeni nalene bafowethu noma ngabe kunjani empilweni kodwa ke mawusenaleni uzizwa uthokomele ufudumele kuwona umsakazo wakho izole nalene. Ngihlala nje eduze komsakazo wakho izole nala FM siphathele indaba ezimnandi kakhulu.

ngampela ufinyelele kulezi zilala uthi wazi ubone amandla kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Ungabona amandla esonto phezu kwempilo yakho, ngoba ngeke uzowabona vele amandla esonto phezu kwempilo yakho, kodwa amandla kaNkulunkulu uyowabona phezu kwempilo yakho. Ulapho ukhona uyawusizwa indoda enga